0: Una estación más de Radio Núcleo.
1: Las 9:48.
2: Radio Núcleo y Alexa van contigo a donde sea. Desde ahora puedes sintonizar tu estación favorita de Radio Núcleo con Alexa. Solo debes decir:
3: Alexa, reproduce los 40 Tuxtla en Tuning.
4: Reproduciendo en Tuning los 40 Tuxtla 96.1 FM.
2: Ahora ya lo sabes. Con Alexa escucha donde sea tu estación favorita de Radio Núcleo.
5: En cada botella hay una historia. En cada brindis, un momento que se vuelve inolvidable. En Prisa, no solo encuentras vinos y licores, descubres experiencias, sabores y asesoría personalizada. Prisa, tu pretexto para celebrar. Te esperamos en Tuxtla, Boulevard Laguitos 3825.
0: Los 40.
6: Los 40.
7: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na